ni foto tuna tele. Ngaba kunuogere ni foto kuletele isanu. Twaba ngaba kunuogere isa. What's all the stress?